0: Baksa. Dankeschön, Utz. Dankeschön, Utz.
1: Wasoka.
2: Wasoka.
3: Wasoka.
4: Wasoka.
5: Wasoka.
6: Wasoka.
7: Wasoka.
8: Wasoka. Yes!
9: Freies Radio Pinzgau.